Nahuil pan Electra, Ronogel Rinicatzin pan Aguachoch, Manjanipeta Rutojik Rijujungu Jokaya Kowin Natoj, Katampe Wakami pan Electra.

Nahuil pan Electra, Ronogel Rinicatzin panawochoch, Manjanipeta Rutojik Rijujungu Jukij, Chukaya Kuin Natoj, Katampe Wakami pan Electra.